prostu pastelowe. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

night, I have to release myself.

5 minut po godzinie 7, tu Akademickie Radio Centrum. I ja bym was chciał dzisiejszego poniedziałkowego poranka powitać śmiechem. Przed mikrofonem Krzysiek Walter-Kranek. Bardzo mi miło, poniedziałkowy poranek bywa trudny, ciężki, obarczający nas wielką odpowiedzialnością, bo z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc trzeba sobie trzasnąć kawę, by zacząć jakoś ten tydzień. Mam nadzieję, że dosyć przystępny, no ale bywa różnie. Więc jeżeli wstajecie, jedziecie do pracy, czy po prostu wygrzebujecie się teraz z łóżka, no to Radio Centrum jest z wami i zaczynamy ten tydzień. Krzysiek Walter przy mikrofonie. Jestem z wami do godziny 10:00.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Punkowo rozpoczynamy dzisiejszy dzień Misfits Last Caress. 11 minut po godzinie 7 i dzisiejszy poranek, drodzy Państwo, jest absolutnie zimny. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście wyściubić nosa poza dom, nie mieliście otwartego okna w nocy, to weźcie ze sobą jakąś grubszą bluzę albo kurtkę, bo no, jak zobaczyłem termometr pokazujący 10 stopni, no to miałem przeczucie, że jesień jest bliżej niż nam się wydaje. Chociaż z tego, co również widziałem, jeszcze w tym tygodniu ma być z powrotem 30 stopni, więc no, miesza. My wam mieszać nie będziemy, bo muzyka rockowa będzie grała cały czas w Radiu Centrum, więc tego możecie być pewni. Telescreens, give me all you got w waszych odbiornikach w tym momencie.

20 minut po godzinie 7, a więc czas na to, żebyśmy zajrzeli, co tam się dzieje w lubelskiej prasie. No więc przechodzimy do przeglądu porannego lubelskiego. Drodzy Państwo, Kurier Lubelski pisze dzisiaj o tym, że będziemy mieć nową dzielnicę, to znaczy nową starą dzielnicę, ponieważ jest projekt, by dzielnica za Cukrownią zmieniła swoją nazwę na Centrum Południe. To nowa propozycja nazwy. Czy ta nazwa się zmieni, tego jeszcze w tym momencie nie wiadomo. To jest obecnie stan projektowy, ale być może ta nazwa się zmieni. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to odsyłam do Kuriera Lubelskiego. Ciekawostka ode mnie jest taka, że Lublin w tym momencie ma więcej dzielnic niż Warszawa. Jeżeli nie wiedzieliście, to już wiecie. Dziennik Wschodni pisze o tym, że nowe tytonie są na rozdrożu. Radni zadecydują o przyszłości terenów po dawnej fabryce. Ponad 180 milionów złotych ma kosztować przekształcenie terenów dawnych lubelskich zakładów tytoniowych we Wrotkowie w postindustrialny kompleks usługowo-kulturalny. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jaka jest przyszłość tytoni, co do których tak naprawdę do tej pory trochę nie ma pewności, co tam się będzie działo, no to odsyłam na Dziennik Wschodni. I na sam koniec polecam artykuł na Lublin 112 o tym, że fałszywe narracje zalewają media społecznościowe. Już 91% Polaków uwierzyło w przynajmniej jednego fake newsa, co udowadnia, że prawdopodobnie większość z nas nie jest na to odporna. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak się uodpornić na fake newsy, to odsyłam Lublin 112, tam artykuł poświęcony temu zagadnieniu. Następne informacje prasowe za minut dużo, bo za 2 godziny ponad, po godzinie 9:00.

0: 29 minut po godzinie 7 do godziny 8. Jezu, przepraszam. 31 po godzinie 7, 29 do godziny 8. O, dobra, ogarnąłem się z czasem. Tak więc możemy przejść do informacji drogowych. Jeżeli chodzi o korki w Lublinie w tym momencie, klasycznie Aleja Tysiąclecia na wjeździe do centrum miasta przy rondzie z flagą. Tam w tym momencie postoicie, no bo korki jak co dzień. Jeżeli chodzi również o Lublin, inny korek, to na wyjeździe na Dąbrowice, jak się jedzie drogą 830 na Nałęczów, tam trwa ruch cały czas wahadłowy w związku z przebudową drogi. Poza tym w tym momencie wygląda na to, że Lublin jest przejezdny. Jeżeli chodzi o natomiast informacje z województwa, jeżeli poruszacie się w tym momencie między Krasnystawem a Zamościem, to w tym momencie na drodze krajowej numer 17 jest na wysokości miejscowości Krasne wypadek, więc tam może się korkować i uważajcie tam, ponieważ no, doszło do zderzenia samochodów. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać 515 515 982, to nasz numer SMS-owy.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
1: Najwięcej.

Balu, Brigada So Cold, 20 minut do godziny 8 i muszę przyznać, że ta piosenka ma sens. Faktycznie jest dość zimno, mi już łapki w pracy w radiu, tutaj w studiu zmarzły. No muszę przyznać, że dzisiejszy poranek jest orzeźwiający. O, żeby nie mówić negatywnych słów, że zimny, że nieznośny, orzeźwiający. Czas chyba się trochę ogrzać. Co wy na to? Przeniesiemy się teraz na pustynię, na której rządzą wyjęci spod prawa, którzy rabują banki i żyją na tym dzikim zachodzie, gnając na swych rumakach i uprowadzając piękne kobiety, a wieczorami piją w salunach. Taki właśnie będzie obraz, który przedstawi nam zespół Dozer, The Roof, The River i Die Revolver.

8 minut pozostało do godziny 8. Demkrut Vultures na naszej antenie. No i słuchajcie, mam dobre informacje dla kinomaniaków. Wiedźmina, pewnie kojarzycie. Seriale netflixowe no nie do końca się dobrze sprzedały, jeżeli chodzi o przynajmniej polską widownię, bo nasze serca biją do Wiedźmina z Michałem Żebrowskim, który najpierw był serialem, później również zrobiono z tego wersję filmową. No i słuchajcie, 27 listopada ten Wiedźmin z Żebrowskim wróci do kin. Będzie można zobaczyć na wielkim, dużym ekranie legendarną scenę, podczas której wyglądający z zagórki Zbigniew Zamachowski z zachwytem mówi: smoku, jesteś piękny. A na wielkim ekranie pojawi się wtedy smok, który wygląda, jakby dostał jednocześnie udaru, wylewu, paraliżu i jeszcze zawału serca. Więc jeżeli jesteście gotowi na to piękne przeżycie, to zachęcam zobaczyć repertuary kin od 27 listopada, no bo Wiedźmin wraca. Można się cieszyć, można świętować, nie ma za co. To jest dobra informacja.

0: Minęła godzina 8, a więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Nadwaga, stres, nadciśnienie w Lublinie dają receptę na zmianę życia. Będzie także o biegu charytatywnym Sun and Run. Zaczniemy jednak od informacji z regionu.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Samoloty pojawiły się nad Lubelszczyzną. Wszystko przez to, że od 10 do 13 września w całym województwie lubelskim potrwa jesienna akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Przynęty ze szczepionką będą zrzucane z powietrza na pola i lasy, a w trudno dostępnych miejscach rozkładane ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Służby apelują do mieszkańców, by pod żadnym pozorem nie dotykali brązowo-zielonych pakietów, bowiem pozostawiony zapach człowieka sprawi, że lisy zignorują preparaty. Zwrócono się także z apelem do właścicieli czworonogów. Przez 2 tygodnie psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy, a koty trzymać w domach, gdyż przypadkowe zjedzenie szczepionki może wywołać u nich zaburzenia żołądkowe. W przypadku kontaktu człowieka z zawartością przynęty należy przemyć skórę wodą z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Bezpłatne baseny, konsultacje kardiologiczne, dietetyk i wsparcie psychologa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie prowadzi rekrutację do programu Kompleksowo Aktywni. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób pracujących z terenu województwa lubelskiego, które zmagają się z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym lub podwyższonym poziomem cholesterolu. Uczestnicy po wstępnych badaniach wydolnościowych i konsultacji lekarskiej trafią na dopasowaną do ich grafiku rehabilitację, łączącą ćwiczenia na wodzie oraz na sali gimnastycznej. Projekt przy ulicy Jaczewskiego oferuje również warsztaty z radzenia sobie ze stresem i doradztwo zawodowe. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz internetowy na stronie programu oraz w biurze projektów USK nr 4 w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Każdy krok to cegiełka dobra. Przed nami bieg charytatywny Sun Run 2026. Celem inicjatywy jest przede wszystkim wsparcie hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. To także okazja do integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia, mówi Jakub Delega, główny koordynator wydarzenia.
2: Tak naprawdę jest to 5 kilometrów. Każdy uczestnik może je przebiec, może je przetruchtać, może przejść w swoim własnym tempie, dlatego że każdy krok i każdy uczestnik się liczy, bo nie zapominamy o tym, że ważne jest to, żeby i dobrze się bawić na tym naszym wydarzeniu, ale przede wszystkim też wspomóc hospicjum Dobrego Samarytanina, dla którego to robimy.
1: Oprócz biegu organizatorzy zaplanowali także festiwal narodzinny z dziećmi, bliskich biegaczy oraz seniorów. Będzie czekało wiele atrakcji.
2: Będzie muzyka na naszej scenie. Gościć będziemy lokalne zespoły, czyli Milion Limonów i Rzędziana Wąsaka. Będziemy też robić pokazy tańca, takie rzeczy będą na samej scenie, ale poza sceną. Będziemy organizować na przykład zbijaka po ciemku. Będzie nasz lubelski aeroklub, przyjedzie ze swoim szybowcem i prawdopodobnie również symulatorem lotu.
1: Dodaje Jakub Delega, wydarzenie odbędzie się 12 września w Parku Ludowym w Lublinie. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 15. Zapisy dla chętnych biegaczy są prowadzone do 9 września za pośrednictwem strony internetowej sunrun.pl. Rejestracja będzie możliwa także na miejscu.
0: A w pogodzie co? A w pogodzie hebluje póki co. 10 stopni Celsjusza, dzisiaj maksymalnie do 21-22 stopni. Będzie pochmurno przez większość dnia, ale padać nie powinno. Ciśnienie bardzo wysokie w tym momencie wynosi 1027 hektopaskali i będzie spadać. Natomiast, o dziwo, mimo tego wysokiego ciśnienia, biometr nam dopisuje, więc powinien być to całkiem niezły dzień.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty.

0: i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS, widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!
4: Tu Akademickie Radio Centrum 4, a właściwie już 5 minut po godzinie 8. Krzysiek Walter-Klenek przy mikrofonie. Jak słyszycie, w godzinę 8 wchodzimy z bardzo znajomym bitem AC/DC Back in Black. Ja jestem z wami i z głową do góry do godziny 10, więc budzimy się, podnosimy i staramy się sprawić, by poniedziałek był w miarę znośny. Zapraszam.

11 minut po godzinie 8, a my powracamy do konkursów sportowych u nas na antenie. Lubicie wygrywać bilety u nas na wydarzenia sportowe w Lublinie. No to słuchajcie, teraz trzeba wytężyć słuch, bo mam dla was jedną podwójną wyjściówkę na najbliższy i pierwszy w tym sezonie mecz w sezonie 2026-2027 Szczypiorniaka Kobiet, na którym, podczas którego zagrają PGE MKE Elwold Lublin kontra Galiczanka Lwów. Mecz w najbliższy piątek, 11 o godzinie 18, oczywiście w Globusie. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać bilet na tenże mecz? No to już wam mówię. Słuchajcie, wybieracie SMS 515 515 982 i mam do was pytanie następujące. Jak nazywa się sport, który można nazwać piłką ręczną w basenie? 515 515 982. Jak nazywa się sport, który można nazwać piłką ręczną w basenie? Pierwsza osoba, która przyśle prawidłową odpowiedź, zdobywa podwójną wejścióweczkę na pierwszy w tym sezonie w Globusie mecz Szczypiorniaka piłki ręcznej kobiet, więc myślę, że warto powalczyć. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: 29 minut do godziny 9. Czas na informacje drogowe. W tym momencie, jeżeli chodzi o korki, zakorkowana Aleja Tysiąclecia na wjeździe do centrum miasta, czyli przy rondzie Dmowskiego z flagą. Jeżeli chodzi o inną część Lublina, to wyjazd na Nałęczów w Dąbrowice. Tam ruch wahadłowy w związku z przebudową drogi. A jeżeli chodzi o całą Lubelszczyznę, to między Zamościem a Krasnym Stawem na drodze krajowej numer 17 na 160 kilometrze doszło do zderzenia pojazdów i trwają tam obecnie utrudnienia w ruchu drogowym. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych, korków z Lublina i całej Lubelszczyzny, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: W WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

patrzę na zegar i oczom nie wierzę, jak ten czas szybko leci. 21 minut pozostało do godziny 9. No i właśnie, jeżeli chodzi o czas, który nam ucieka cały czas, to mam wiadomość następującą. Album Metallica and Justice for All obchodzi dzisiaj, uwaga, bo to jest informacja, przez którą możecie osiwieć swoje 38-lecie. Kawał czasu i wiele osób powie, pewnie zgodnie z memem, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All, ale jakby nie było, And Justice for All również było albumem i cały czas chyba jest albumem naprawdę bardzo, bardzo dobrze ocenianym. No i co by nie mówić o bębnieniu Larsa Ulricha, które... no potrafi być nierówne, szczególnie na koncertach, co by nie mówić o ich późniejszych różnego rodzaju albumach, to jednak Justice for All jest naprawdę, naprawdę dobrym albumem. No i dodatkowo, co ciekawe, tylko dwie piosenki z 9 mają poniżej 6 minut, więc to jest album w ogóle, który też jest długi, bo trwa 1 godzina i 5 minut. Właściwie w kinie można by było go słuchać, bo już taka wręcz trochę filmowa długość. No to z albumu And Justice for All, by poświętować 38-lecie, Harvester of Sorrow, bo jest poniedziałek i wiele osób z tego powodu cierpi.

0: Za 15:09, a więc czas na imprezę FM. No to popatrzmy, co tam w koncertach 12, czyli w sobotę najbliższą, 12 oczywiście września, o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyty Slavic Metal Night, czyli coś dla tych, którzy lubią folk metal. Młotna Czarownica, Slave Keeper, Merk Folk i For The Plot wystąpią na jednej scenie i będzie to scena Fabryki Kultury Zgrzyt. Przypominam, 12 września, czyli najbliższa sobota. Następnie 17 września w czwartek Dougie White i Polish Chapter 30 Years of Stranger in Us All zagra w klubie Graffiti. Dougie White, czyli osoba związana chociażby z formacją Rainbow czy z Yngwiem Malmsteenem. Jeżeli chcielibyście zobaczyć w sumie legendę rocka, no to zachęcam do odwiedzenia klubu Graffiti 17 września. I na sam koniec wracamy do Zgrzytu, gdzie 19 września odbędzie się kolejna odsłona Blast Festu. Coś dla tych, którzy uwielbiają blasty, death metale, black metale i wszystko co ekstremalne. Wystąpią zespoły, m.in. z Norwegii Cadaver, pierwszy koncert ich w Polsce kiedykolwiek, oraz Portinence z Finlandii. Jeżeli lubicie rzeczy z krajów Skandynawii, a oni lubią nieźle łomotać i potrafią to robić, no to 19 września w Zgrzycie, myślę, jest dla Was.
1: Radio Centrum.

0: Minęła godzina 9, to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Nauka wychodzi na ulicę Lublina. Będzie także o tym, co zmieni się na lubelskim niebie. Zaczniemy jednak informacjami z dróg Lubelszczyzny.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Julia Kaproń.
1: Utrudnienie na Krajowej 17 między Zamościem i Krasnym Stawem. Chwilę przed godziną 7 doszło do zdarzenia samochodu osobowego z pojazdem dostawczym. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, które wymagają pomocy medycznej. Siła uderzenia była na tyle duża, że szlak komunikacyjny w kierunku Lublina został całkowicie zablokowany. Na miejscu zdarzenia natychmiast interweniowały wezwane służby ratunkowe oraz policja. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu i wprowadzono wahadłowy ruch pojazdów. Utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 10. Niebo pod kontrolą armii do grudnia. Od 10 września nad wschodnią Polską, w tym nad Lubelszczyzną, zaczną obowiązywać rygorystyczne ograniczenia w ruchu lotniczym. Wojsko wprowadza specjalną strefę EPR 134 od poziomu ziemi do wysokości około 3 km. Zmiany dotkną przede wszystkim operatorów dronów, prywatnych pilotów oraz szkoły lotnicze. W nocy obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów cywilnych, natomiast w ciągu dnia przeloty będą możliwe tylko po zgłoszeniu planu lotu i przy stale włączonym transponderze. Dodatkowo wojsko będzie mogło w każdej chwili nakazać natychmiastowe sprowadzenie dronów na ziemię. Przepisy nie wpłyną jednak na pasażerskie loty rejsowe z portu lotniczego Lublin, ani na działania lotniczego podgotowia ratunkowego, a ograniczenia potrwają do 9 grudnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczelnie w naszym mieście misję budowania mostów między środowiskiem akademickim a społeczeństwem realizują konsekwentnie. Przed nami 22. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do uczniów, nauczycieli i studentów, ale także do mieszkańców miasta, regionu czy kraju. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. W programie położono nacisk na nowoczesne technologie, kosmos czy innowacje, a na uczestników czekają m.in. warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: Mówi profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.
0: Czy dzisiaj dobra pogoda na to, by się uczyć? No, jeżeli komuś przeszkadzają chmury, to nie, ale jeżeli nie przeszkadzają, to absolutnie wspaniała. Pochmurnie dzisiaj będzie przez cały dzień, obecnie 12 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do stopni 21. Padać mimo tego, że pochmurno jest, nie powinno, a ciśnienie jest dzisiaj wysokie. 1027 hektopaskali będzie spadać, ale biometr nam dzisiaj dopisuje, więc powinno być całkiem nieźle.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Akademickie Radio Centrum, 4 minuty po 9. Krzysiek Walter Kronek, głowa do góry. Same hasła rzuciłem. Dzień dobry. Jestem z wami już ostatnią godzinę, bo do godziny 10. Także powinniście być obudzeni, a jeżeli nie, no to jeszcze godzinka jest.

oddział zamknięty, party. Jeżeli chodzi o imprezy, to będzie impreza otwierająca. Co prawda jeszcze 2 lata do niej, bo w 2028 dopiero, ale możecie zapytać, co to za otwarcie będzie i bynajmniej nie będzie to otwarcie parasola, a będzie to otwarcie nowej sali w jaskini Niedźwiedzi na Dolnym Śląsku. Jaskini, która no, jest uznawana za bardzo piękną, jeżeli chodzi o polskie jaskinie. I dodatkowo ta sala nowa to jest nie byle jaka, bo ona, uwaga, ma 30 metrów wysokości, 30 metrów szerokości i 100 metrów długości. To jakby sobie to przełożyć na coś, co istnieje tak fizycznie, a nie na takie liczby, które mało mówią, no to będzie mniej więcej taka płyta Stadionu Narodowego, jeżeli chodzi o to, co się znajduje pod ziemią, więc musicie przyznać, że całkiem dużo. Sala nazywa się Salą Mastodonta, czyli no oczywiście gigantycznego przodka słonia. Będzie otwarta od 2028 roku. No i co ciekawe, to ma być jedna z największych sal jaskiniowych otwartych do zwiedzania turystom w Europie. Będziemy Francji i będziemy dorównywać temu, co się dzieje w Słowenii, więc to też nie licha rzecz. No jak usłyszałem, że to jest sala Mastodonta, no to wy wiecie, jaki ja zespół będę teraz grał, prawda? No oczywiście, że Mastodon będzie. Czekamy, jak otworzą. A niech będzie, wybierzemy się, powiemy wam, jak było, albo sami pojedziecie, kto wie. The Motherlode, Mastodon dla sali Mastodonta.

0: Psychedelic Porn Crumpets z Australii, Ocarena. A my, drodzy Państwo, jako że jest 23 minuty po godzinie 9, to czas na obiecany już przeze mnie wcześniej przegląd prasy numer 2. No i co prawda te przeglądy prasy z ludźmi z newsroomu wrócą tak na stałe w październiku, ale zgarnąłem z newsroomu Julię, jako że jest. Cześć Julia.
1: Cześć wszystkim.
0: No to co tam masz ciekawego, jak chodzi o wiadomości z kraju i ze świata?
1: To wyobraźcie sobie, że bohaterowie epoki lodowcowej wcale nie byli osamotnieni na tym lodowym pustkowiu. W 8 irlandzkich jaskiniach odkryto malowidła i odciski dłoni sprzed 15 tysięcy lat, które zostawili tam po prostu realni ludzie. No i to sensacyjne znalezisko cofa początki osadnictwa na wyspie aż o 5 tysiącleci, zmuszając naukowców do całkowitej zmiany podręczników w szkołach. Jakim cudem pierwsi śmiałkowie w ogóle się pojawili na wyspach, skoro aktualnie no oczywiście dzieli je morze? Okazuje się, że przemierzyli ten zaginiony lodowy most lądowy prosto ze srebrnego ekranu. No więcej informacji na ten temat znajdzie się na portalu focus.pl.
0: Wow, dobra, bo czasem się słyszy o tym, że czas przepisać podręczniki i tam nie ma nic ciekawego koniec końców, ale to jest akurat nieznaczące dla nas, ale Irlandczycy będą mieli co nowego się uczyć. No to przy nauce pozostaniemy, słuchaj. Rozdano ignoble w zeszłym tygodniu. Ignoble to takie, mówi się, że to są antynoble, ale to są nagrody za badania naukowe, które na początku budzą uśmiech, a później zmuszają nas do myślenia. No i w tym roku po raz kolejny Polacy również zostali uhonorowani, bo, drodzy Państwo, dostaliśmy ignobla w dziedzinie węchowej. Tak została ona nazwana. Przypadł on zespołowi kierowanemu przez profesor dr habilitowaną Agnieszkę Sorokowską za badanie, które wskazuje, dlaczego niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. Jeżeli macie dzieci, to myślę, właśnie pytanie, czy w wieku dorastania, czy w wieku niemowlęcym, to możecie się utożsamić, ale ja bardzo lubię jeszcze w dziedzinie biomechaniki, jakie zostało zrobione badanie, a właściwie definicja nowa, bo na nowo zdefiniowano całowanie i uwaga, są to interakcje polegające na ukierunkowanym wewnątrzgatunkowym kontakcie ustnym bez przekazywania pokarmu. Tych badań jest więcej, ja może wam jeszcze później pokażę, żeby tej Julki nie trzymać, ale to więcej na temat ignobli przeczytacie dzisiaj na Rzeczpospolitej, rp.pl. Dziękuję ci ślicznie.
1: Tak, dziękuję.
0: No i wiadomości różnorakie wrócą w dniu jutrzejszym, ale nie nastawiajcie się na tego newsrooma, bo oni to tak na stałe, tak jak mówiłem, dopiero w październiku. Dziękuję.
1: Ja przepraszam bardzo, no. O 10 się jeszcze słyszymy.
0: Tak, to prawda, to prawda.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej joga w mieście.

Klaus Mittwoch w piosence Klaus Mittwoch. 20 minut do godziny 10 pozostało. Obiecałem, powiedziałem, że być może jeszcze powrócimy do tematu Ig Nobli. No, nie mogę sobie podarować tego tematu, więc powrócimy faktycznie. To słuchajcie, jeżeli chodzi o Ig Noble, czyli o te antynoble tak zwane, to na przykład w dziedzinie biologii została przyznana nagroda dla zespołu kierowanego przez João Miguela Alvesa Nunesa za naciskanie na różne części ciał różnych jadowitych węży w celu ustalenia, co skłania węża do ugryzienia człowieka. Nie chciałbym być obiektem testowym, ani wężem, ani człowiekiem, który naciska. Za fizycznego Nobla przyznano zespołowi kierowanemu przez Zhao Pana za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom. Ważna rzecz, szczególnie dla panów. No i na przykład jeszcze z takich moich ulubionych rzeczy to z gleboznawstwa. Nagroda trafiła do

Marcela van der Heidena za zakopanie w ziemi 1000 par majtek w ponad 25 krajach i wykopanie ich po 2 miesiącach po to, żeby sprawdzić, jak poszczególne gleby rozkładają określony materiał. No, ja jestem ciekaw, jak tam do tego instytutu badawczego podchodził właśnie pan Marcel. Stary, był taki pomysł, żeby zakopać 1000 gaci w 25 krajach. Dacie mi na to pieniądze? Jestem ciekaw, jak to wyglądało. Tak, no, jeżeli chcecie o tych igloblach przeczytać, naprawdę was odsyłam do Rzeczpospolitej. W ogóle co roku naprawdę niesamowite badania na tych igloblach są nagradzane, więc myślę, że warto się zapoznać.

8 minut pozostało, nie jakie 8, 6 do godziny 10. I to oznacza, że będę się z wami żegnał. Poniedziałkowa głowa do góry dobiega końca. Dzięki śliczne za to, że włączyliście radioodbiorniki. No i mam nadzieję, że umiliłem wam trochę ten poniedziałkowy, czasem trudny poranek. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i na rozluźnienie atmosfery Faith No More i Easy, żeby wszystko dzisiaj było jak najprostsze. Do usłyszenia.

0: województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu i w przestrzeni powietrznej. Dowództwo Generalne przypomina kierowcom, że kolumny wojskowe można wyprzedać wyłącznie jako całość, bez wjeżdżania pomiędzy poszczególne pojazdy. Armia apeluje również o zachowanie ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. W ramach bezpieczeństwa i operacyjności Sił Zbrojnych obowiązuje ścisły zakaz publikowania w internecie zdjęć, nagrań oraz informacji o trasach przyjazdu wojsk w czasie rzeczywistym. Jak podkreślają, najlepszą reakcją na widok żołnierzy na trasie jest życzliwe pomachanie im na powitanie. Zbliża się Dzień FAS. Z tej okazji w Lublinie odbędzie się specjalna konferencja. Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego, przypada na 9 września. Jest to okazja do przypomnienia, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Substancja przenika przez łożysko i może negatywnie wpływać na rozwijający się organizm dziecka. Najczęstszymi objawami FAS są trudności w nauce, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także kłopoty z regulowaniem emocji i funkcjonowaniem w życiu społecznym. Częstość występowania FAS w ogólnej populacji może sięgać kilku procent. W Polsce wynosi on natomiast co najmniej 20 przypadków na 1000 urodzeń. Z okazji dnia poświęconego tej chorobie Lublin organizuje konferencję FAS bez tajemnic. Edukacja, profilaktyka, odpowiedzialność.
1: Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem Alkoholowego Zespołu Płodowego. Wydarzenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat FAS i FAST, wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych rekomendacji dotyczących diagnozy, profilaktyki i wsparcia rodzin i dzieci zmagających się z tymi zaburzeniami.
0: Mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy przedstawią najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu alkoholu spożywanego w czasie ciąży na zdrowie kobiet i rozwój dziecka oraz zaprezentują praktyczne rozwiązania wykorzystywane w pracy z osobami dotkniętymi tymi zaburzeniami. Konferencja odbędzie się w środę o godzinie 8.30 w hotelu przy ulicy Gabriela Narutowicza w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Żurawie odlatują w siną dal. My natomiast będziemy mieli okazję, aby wspólnie to obejrzeć. Już w ten weekend 12-13 września odbędą się 7 lubelskie spotkania z przyrodą. Pożegnanie żurawi z Poleskim Parkiem Narodowym. Na uczestników czekają bezpłatne obserwacje ptaków, fascynujące prelekcje ekspertów oraz rodzinny spacer z przewodnikiem. Sobotni wieczór uświetni klimatyczne ognisko i liczenie żurawi na zlotowisku w Zastawiu. Niedzielny program w Urszulinie zaoferuje barwny piknik pełen występów artystycznych, konkursów z nagrodami oraz atrakcji dla dzieci. Całość dopełnią pokazy rzeźbiarskie, stoiska edukacyjne i bliskie spotkania z alpakami. Wstęp na wszystkie wydarzenia z tego weekendu jest całkowicie wolny. Sierpień był najlepszym miesiącem w historii 14-letniej działalności lubelskiego lotniska. W minionym miesiącu odprawiono dokładnie 70 099 pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 14,5% w porównaniu do ubiegłego roku. To kolejny historyczny wynik po bardzo udanym czerwcu i lipcu. Od początku roku na lubelskim lotnisku obsłużono już ponad 360 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku port po raz pierwszy w historii przekroczy granicę 500 000 odprawionych pasażerów. Największym zainteresowaniem w sezonie letnim cieszyły się loty do kurortów w Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Grecji oraz do Włoch. Zostańmy więc na tym lubelskim niebie i zerknijmy na prognozę pogody w Akademickim Radiu Centrum. Aktualność 16 stopni na termometrach, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się 20. Będzie to dość pogodny, ale pochmurny dzień.
2: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
4: Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej joga w mieście.

0: reklamy.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach zbliża się godzina 15, a to oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Marszałek Jarosław Stawiarski zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zmianach w polskiej edukacji.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Mąsior.
1: Marszałek województwa lubelskiego powiązany z wielką aferą kryptowalutową, a w tle pojawiają się doniesienia o politycznym trzęsieniu ziemi w lokalnym PiS-ie. Jarosław Stawiarski zabrał głos po tym, jak media obiegła fałszywa informacja o jego zatrzymaniu. To kolejna odsłona głośnego śledztwa dotyczącego wielomilionowych oszustw i prania brudnych pieniędzy na platformie Zonda Krypto. Sam samorządowiec stanowczo zaprzecza, jakoby brał udział w procederze jako sprawca i podkreśla, że jest w tej sprawie wyłącznie osobą pokrzywdzoną. W tle afery pojawiają się jednak nieoficjalne informacje o tarciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz próbach odwołania go ze stanowiska przez posła Przemysława Czarnka. Sam Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, zapewnia, że ma czyste sumienie, a prywatne oszczędności stracił przez własną naiwność.
2: To wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego. Przyznaję się do jednego, że byłem naiwny, że zainwestowałem, a pan Kral oszukał tak jak kilkanaście tysięcy ludzi, także i mnie.
1: Marszałek poinformował już o złożeniu zawiadomienia do prokuratury regionalnej w Katowicach oraz zgłoszeniu roszczeń do syndyka masy upadłościowej w Talinie. Rozważa również wstąpienie na drogę sądową przeciwko mediom, które błędnie podały informacje o jego zatrzymaniu, a ewentualne odszkodowanie planuje przekazać na lubelską onkologię dziecięcą. Do sprawy będziemy wracać w wydaniu wiadomości o godzinie 16. Budowa zajezdni przy ulicy Głuskiej trwa. Prace są zaawansowane na poziomie 85%. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ruszyły w październiku ubiegłego roku. Budynek został już odebrany. Teraz rozpoczną się prace związane z montażem myjni, a także systemu oczyszczania wody. Zgodnie z umową rozbudowa ma zakończyć się do 5 grudnia bieżącego roku, a zajezdnia zostanie uruchomiona na początku przyszłego. Koszt inwestycji to 11 700 000 zł brutto. Większa część tej kwoty pochodzi z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach działania Niskoemisyjny Transport Miejski. Pracy wykonuje spółka EDACH. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o 1,4% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
3: Wydatki publiczne na oświatę

0: A my sprawdźmy sobie prognozę pogody. Odczuwalna temperatura aktualnie to 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie dość wysokie, 1026 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy aktualnie jest dobry i biometr jest korzystny.
1: Reklama.
2: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 15 wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum i oczywiście audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w dzień, który myślę, że nazwa jego nie chce przejść przez usta, ale może chociaż wyszepczę, żeby was nie straszyć, że dzisiaj poniedziałek. No ale na szczęście kończy się on już powoli, więc wspólnymi siłami jakoś zaczynamy ten tydzień z taką, myślę, lepszą energią. No i pomoże nam w tym też muzyka. Jet na sam początek godzin szczytu.

12 minut po godzinie 15. No i na początek godzin szczytu może warto podać rozkład jazdy na dzisiejszą audycję. Drodzy słuchacze, jak stoicie, to myślę, że lepiej usiądźcie, bo rozkład jazdy na dzisiaj jest szalony, bo po pierwsze o godzinie 16.40 będziecie mogli usłyszeć wywiadówkę. Mam nadzieję, że jeszcze nie zapomnieliście o naszych wywiadach przez tę długą przerwę wakacyjną, a po drugie w audycji dzisiaj będę miała dla Was do rozdania podwójną wejściówkę na najbliższy mecz naszych lubelskich szczypiornistek. No nie wiem jak Wy, ale ja po tych ogłoszeniach już czuję, że jesień prawie w pełni.

Lux Torpedo myślę, że idealnie pasuje do tego pięknego słońca za oknem i cieszcie się, drodzy słuchacze, tym słońcem, łapcie witaminę D3, bo w pogodzie będzie nagły zwrot. No taki właśnie, że do Polski wracają upały. Po tym chłodnym dość jesiennym weekendzie, który był za nami, no temperatury wyraźnie wzrosną. Odczuć to będzie można w środę dokładnie w Lublinie, bo na termometrach temperatura wzrośnie do 30 stopni. No ale niestety wszystko co dobre to się szybko kończy, no bo w środę 30 stopni i słońce, no to tak w czwartek prognoza pokazuje 20 stopni i deszcz. No czyli wrzesień najwyraźniej jeszcze nie powiedział ostatniego słowa co do tego, czy będzie ta jesień, czy nie będzie, jak to będzie, nie wiadomo, ale myślę, że za to dla każdego coś dobrego się znajdzie w tym tygodniu w pogodzie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: równe w pół do czwartej na zegarach, a więc czas sprawdzić stan zakorkowania naszych lubelskich dróg. Korkują się aktualnie m.in. wyjazdy z miasta. Postoicie między na Alei Kraśnickiej przy Konopnicy, czy też na Nałęczowskiej za Dąbrowicą w kierunku Nałęczowa. Tam korek w obu kierunkach, ale tak wracając do miasta, na stałe punkty programu, jak to można nazwać, no to oczywiście zakorkowane są Aleja Tysiąclecia, Aleja Unii Lubelskiej, czy też Emanuela Grafa. Korkują się też dojazdy do Alei Solidarności, takie jak Lubartowska, Dolna 3 Maja, Lubomelska czy Aleja Kompozytorów Polskich. Spory korek, z tego co widzę, też na Sowińskiego przy skrzyżowaniu z Głęboką. To właśnie tam Sowińskiego zakorkowane w obu kierunkach. Tak samo Głęboka czy Narutowicza przy hotelu Victoria. Tam też również korek w obie strony. Korek też na Armii Krajowej i Jana Pawła II w kierunku Węglina. No korków co nie miara, jak widać, ale oczywiście przypominam o naszym numerze SMS-owym 515-515-982. Możecie pisać wasze wiadomości o korkach, o wypadkach czy o robotach drogowych, a my oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Pijama Porno z kawałkiem Balu Senatora na 98,2 FM. Ja może nie mam wejściówek na bal, ale za to na mecz, bo już w przyszły piątek o godzinie 18 hala Globus znowu wypełni się kibicami, a to za sprawą meczu PGMKS Elwold Lublin i nasze szczypiornistki właśnie podejmą Galiczankę Lwów w ramach Lotto Superligi Kobiet. Będzie to dla Lublina pierwszy mecz właśnie w nadchodzącym sezonie 2026-2027. No i myślę, że nie ma nic bardziej emocjonującego niż właśnie pierwszy mecz po dłuższej przerwie. No więc zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Podwójna wejściówka może trafić właśnie do Was. Wystarczy, że pod numer 515-515-982 napiszecie, ilukrotnym mistrzem Polski są właśnie dziewczyny z PGMKS Elwold Lublin. 515-515-982, a podwójna wejściówka może trafić właśnie do Was.

No, pytań konkursowych z wejściówkami na mecze piłki ręcznej czy koszykówki nie muszą być dwukrotnie zadawane na naszej antenie, bo zawsze zalewacie nas SMS-ami, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Gratuluję też zwycięzcy, który słusznie wskazał, że nasze szczypiornistki są 22-krotnym mistrzem Polski. Ostatnie mistrzostwo lublinianki wywalczyły w 2020 roku, więc no, czekamy na kolejne mistrzostwo. No niestety wejściówka na dzisiaj jest tylko jedna, ale kto wie, może jeszcze będziecie mieli okazję wygrać swój bilet w innych audycjach w tym tygodniu. Ja na waszym miejscu bym nasłuchiwała.

Royal Blood z kawałkiem 10 over 10, czyli 10 na 10, to myślę, że ten kawałek zasługuje na taką ocenę. Można się przy nim rozkręcić w ten jakże ciężki poniedziałek, który na szczęście powoli dobiega końca i dobiega końca też pierwsza godzina audycji, bo już 3,5 minuty pozostały do godziny 16, więc za moment słyszymy się w wydarzeniach.

0: Godzina 16 właśnie dochodzi nam na zegarach, a to oznacza kolejną dawkę najważniejszych wydarzeń.
1: Przed nami Europejski Tydzień Mobilności. O tym za chwilę. Powiemy także o warsztatach drewniane ozdoby. Na początek wrócimy jednak do afery kryptowalutowej.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Kryptowalutowa afera zbiera żniwo. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło żąda wyjaśnień w sprawie Zonda Krypto. Afera wokół giełdy Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi, a według ustaleń prokuratury polscy inwestorzy mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Brak uregulowań prawnych oraz nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów doprowadził do sytuacji, w której tysiące poszkodowanych osób, w tym sam marszałek Jarosław Stawiarski, straciło swoje oszczędności. Posłanka Marta Wcisło zarzuciła politykom opozycji bierność oraz lobbowanie na rzecz podmiotów budzących poważne wątpliwości prawne. Przedstawicielka KO podkreśliła, że Polska pozostaje jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym interesy inwestorów na rynku kryptoaktywów nie zostały w należyty sposób zabezpieczone.
2: Bulwersujący jest fakt, że PiS i Konfederacja, jedna frakcja, stoją na straży interesów Zonda Krypto i człowieka uwikłanego w ciemne interesy, człowieka uwikłanego w zaginięcie wcześniejszego właściciela tej giełdy. Bardzo ciemne interesy, wiele niejasnych spraw i wiele pytań. Nigdzie w Europie, tylko w Polsce, interesy inwestorów na rynku kryptowalut nie są tak zaniedbane jak przez rządy PiS.
1: Mówiła na konferencji Marta Wcisło, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wcisło odniosła się również do informacji o rzekomym zbieraniu podpisów pod wnioskiem o odwołanie marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego przez Przemysława Czarnka. Zauważyła, że działania te zbiegły się w czasie z nieprawdziwymi doniesieniami o zatrzymaniu marszałka, co w jej ocenie może świadczyć o wewnętrznych rozgrywkach Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczyła jednak, że Koalicja Obywatelska nie zamierza ingerować w te partyjne rozgrywki i pozostawia ich rozwiązanie politykom opozycji. Na koniec podkreśliła, że obecny rząd prowadzi już pracę nad ustawą mającą zagwarantować należyty nadzór nad rynkiem kryptowalut, a cała afera wymaga bezwzględnego wyjaśnienia przez organy ścigania. Lublin włącza się do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. W związku z tym na miasteczku ruchu drogowego przy Alejach Zygmuntowskich odbędą się lekcje edukacyjne. Potrwają one od 17 do 18 września w godzinach od 8.30 do 13.30. Hasłem przewodnim zajęć będzie bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie przeprowadzą lekcje związane z bezpiecznym korzystaniem z transportu miejskiego. Z kolei policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przygotują zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z edukacją pieszą i rowerową. Zainteresowane szkoły mogą zapisywać się już od jutra od godziny 9. Liczba grup jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Spędź wolny czas rozwijając wyobraźnię. Przed nami warsztaty, drewniane ozdoby. Będzie to okazja do wspólnego tworzenia i odkrywania możliwości kryjących się w prostych formach. Podczas zajęć uczestnicy poznają pracę z naturalnym materiałem, czyli drewnem. Stworzą oryginalne dekoracje przy pomocy kolorów i różnych zdobień, które staną się jednocześnie pamiątką

twórczo spędzonego czasu. Spotkanie organizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice skierowane jest do osób dorosłych. Na warsztaty pójdziemy już w tę środę na godzinę 17:30 do

0: od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Reklama.
3: Najwięcej loka w mieście. Centrum.
4: 5 minut po godzinie 16 wysłuchacie kolejnej godziny audycji, godziny szczytu. Jeszcze dwie wspólne godziny przed nami. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, no i zachęcam do zostania, bo w tej godzinie chociażby wywiadówka, o której więcej za moment.

0: niby Amy Winehouse, a jednak The Rolling Stonesi w waszych głośnikach. You Know I'm No Good z ich najnowszej płyty, a razem ze mną jest skromny redaktor redakcji sportowej Ignacy Chodowski. Witam cię serdecznie.
1: Niby audycja muzyczna, a jednak sport.
0: O, widzisz. Pochwal się, czy masz kupioną płytę najnowszą Rolling Stonesów?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale masz zamiar.
1: Na pewno.
0: My właśnie chcieliśmy porozmawiać trochę o fizycznych nośnikach, bo Związek Producentów Audio-Wideo zrobiło taki mały research w tym temacie. Jak się okazuje, w pierwszej połowie tego roku rynek muzyczny urósł o 14% i osiągnął wartość 515 milionów złotych. To jest dość sporo pieniędzy. Nadal dominuje streaming, ale jak się okazuje, jego tempo wzrostu wyhamowało, bo właśnie sprzedaż winyli skoczyła aż o 46%. No i winyle, jak się okazuje, są o krok już do dogonienia CD-ków. I jak to jest u ciebie, Ignacy? Bo Polacy słuchają muzyki cyfrowo, ale też coraz chętniej kupują ją na fizycznych nośnikach. I czy ty lubisz mieć płytkę, żeby mieć, żeby stała, czy jednak też trochę słuchasz?
1: Lubię. Najbardziej to lubię mieć ją jeszcze podpisaną przez artystę. To już w ogóle wtedy.
0: Ale to trzeba się namęczyć
1: luksus.
0: Tak trochę.
1: To jest luksusowo. Zależy. Jak się jest osobą, która umie się wkręcić w takie środowiska, to jednak się to udaje. Mi się to udało wielokrotnie, między innymi John Porter miał mi przyjemność i podpisać płytkę, także...
0: Jest się czym chwalić.
1: Jest się czym chwalić. Z Rolling Stonesami może być ciężej, ale uważam, że...
0: Może kiedyś
1: liczę na to.
0: Może wpadną do Radia Centrum.
1: Chciałbym, może akurat z Mickiem Jaggerem nie za bardzo bym miał o czym rozmawiać, ale z Keithem Richardsem, z racji tego, że przeczytałem niedawno jego autobiografię, jestem za. Jeśli chodzi o to, wydaje mi się, że płyty kompaktowe są jednak w modzie i zawsze będą w modzie. Oby zawsze były, bo jest to jednak coś fajnego, tak jak książkę lubię, fizyczną wersję, tak też płyty kompaktowe.
0: I może przed nami właśnie coś, co macie w kompakcie, bo przed nami Iron Maiden z kawałkiem Wasted Years.

grupa Gurriers z kawałkiem Nothing Happens Twice. No i taki wywiad jak dzisiaj myślę, że się już nie powtórzy, bo oczywiście każde wywiady na naszej antenie są jedyne w swoim rodzaju, a dzisiaj o godzinie 16:40 będziecie mieli okazję usłyszeć rozmowę z lubelską grupą Skylorn, poruszająca się na pograniczu ciężkiego rocka i alt metalu. Grupa też dopiero co debiutująca i co najważniejsze, że w październiku grają koncert w Lublinie, także zachęcam i raczej powinniście zostać z nami też dlatego, że za chwilę sprawdzimy sobie korki na ulicach Lublina.

28 minut pozostało do godziny 17, więc po raz kolejny sprawdzamy ulicę Lublina i zaczynamy od informacji o wypadku, bo jakieś zdarzenie drogowe wystąpiło na Kunickiego między ulicą Dąbrowską a Pawią i myślę, że może warto uważać i jechać objazdem, bo Kunickiego może się zakorkować momentalnie i w tamtych okolicach stoi też skręt z dywizjonu 303 w Kunickiego właśnie. Duży zator również na wiadukcie przy Krochmalnej i na Jana Pawła II, jeśli jedziecie w kierunku Węglinia. Postoicie też na Unii Lubelskiej, czy też na Tysiąclecia, która stoi od Młyna Krauzego aż po Rondo Dmowskiego. Na sam koniec nieunikniony postój na Alei Kraśnickiej, tam korki przy tych największych skrzyżowaniach. I z tych największych zatorów to by było myślę, że na tyle. Wy oczywiście możecie pisać do nas.

0: przez wiele lat jest dość uznanym realizatorem. Decapitated, Behemoth, Vader i inne typu kapele już w swojej karierze poskładał. Także jesteśmy dumni, że jej nas wziął pod nasze skrzydła.
1: Tak, o panu Wojciechu,
0: swoje skrzydła,
1: o pana Wojciecha jeszcze was oczywiście zapytam, ale powiedzcie w ogóle, jak zaczynaliście w swoim życiu od muzy, bo chyba działaliście coś jeszcze wcześniej, przed założeniem zespołu. Co robiliście? Na czym graliście? Czy śpiewaliście? Co robiliście?
2: No, projekty były u każdego z nas muzyczne. Ja tutaj z Jackiem byliśmy w takim projekcie jak tak, Seeking Dreams na przykład, który zakończył działalność rok temu. Ale same początki, tak, gdzieś tam tego muzykowania, to ja pamiętam jeszcze z gimnazjum, tak, jeszcze gimnazjum było wtedy. Gdzieś tam na weselu siostry usłyszałem utwór Jemu, tak, i chciałem zagrać. Oczywiście no, to tak fajnie ewoluowało, że dzisiaj możemy wydać płytę Niebo Rozdarte o takich mocniejszych brzmieniach. Tak?
1: A więc, dzisiaj więc... w ogóle jest 70. rocznica urodzin, z tego co pamiętam, Ryśka Ridla.
2: A no właśnie.
1: Taka
2: no to,
1: ciekawostka.
2: Wszystko się przeznaczenie łączy. Chyba tak. Moje.
0: No jeśli chodzi o mnie, to ja to w sumie od najmłodszych lat, bo tak się składa, że mój tata też był perkusistą, więc gdzieś tam ta muzyka w sumie od najmłodszych lat się przewijała. Pierwszy stopień na pianino mam też skończony, ale głównie gdzieś od najmłodszych lat to bardziej mnie pasjonowała taka muza około elektroniczna, nie mylić z techniawą, bo byłem mega wielkim fanem Jeana Michela Legera i wszystkich tych takich elektronicznych wariacji, które no trochę też dały znak w tej płycie, bo no też ja byłem odpowiedzialny po części, też tutaj kolega Krystian, którego cię z nami nie ma, pozdrawiamy Ciurasa. Też był odpowiedzialny za elektronikę, więc razem składaliśmy warstwę taką około samplową, elektroniczną, która też się w tym projekcie przywija, także...
1: Fajnie, trochę tak każdy dał coś od siebie w sumie.
0: Dokładnie tak.
3: No a jeżeli chodzi o mnie, no to tak samo podobnie jak chłopaki w takim młodym, nastoletnim wieku, zdarzyło mi się usłyszeć pewną piosenkę właśnie grupy Dream Theater i od tamtej pory po prostu coś we mnie takiego wpłynęło, że wiedziałem, że chcę grać coś podobnego, także
1: super.
3: Myślę, mam nadzieję, że może udało mi się trochę też fajnie zainspirować się nasz materiał właśnie z tego źródła.
1: Wasz album ukaże się 17 września. Właśnie miksu i masteringu podjął się wspomniany przez was Wojciech Wiesławski, czyli realizator zespołów takich jak Behemoth, Vader czy Lux Torpeda i wielu innych. To powiedzcie mi, jak wyglądała z nim współpraca z kimś, kto ma właśnie takie doświadczenie przy dużych nazwach polskiej sceny metalowej. I czy jego spojrzenie takiego eksperta coś zmieniło w waszym materiale końcowo?
0: O, no na pewno. Przede wszystkim, jeżeli już zgłosiliśmy się do Wojciecha, to oczekiwaliśmy pewnych rezultatów na wysokim poziomie, bo zanim do niego trafiliśmy, też

0: To był taki kawałek w sumie, który rzuciliśmy rzutem na taśmę, na płytę, bo potrzebowaliśmy jeszcze innego kawałka. I on tak się w sumie wyklarował dość szybko. Ja gdzieś użyłem sobie tak dla fanu jakąś pewną partię pianina i Jacek podłapał i powiedział, że kurde, to siedzi, trzeba coś z tym zrobić. I dopiero wtedy, jak solówkę włożył, to szczerze powiedziawszy...
1: Ja się wzruszyłem.
0: Tak, szczerze powiedziawszy...
2: Utwór nabrał pełni głębi.
0: Tak, jakby tutaj bez żadnej cieni szydery, powiem szczerze, że jak x razy sobie słuchałem tej intymówki, to zawsze no, było lekkie wzruszenie. Także tutaj myślę, że każdy gdzieś tam odnajdzie w tej muzie coś
3: no
0: dla
3: i
0: siebie.
3: Słuchacze będą się mogli wzruszyć na żywo już za niedługo, bo właśnie trasa promująca Niebo Rozdarte już w październiku zaczynacie. 1 października chociażby u nas w klubie Graffiti, później Zamość, później klub Wudu w Warszawie i na koniec Kielce. Jak tam przygotowania do takiego grania? To będzie wasze chyba wspólne takie w sumie granie przed publiką?
2: No w tym składzie to będzie nasz taki trochę debiut sceniczny i w sumie jesteśmy podekscytowani wszyscy razem. Pracowaliśmy bardzo długo nad tym materiałem i jesteśmy podekscytowani tym, że wkrótce będziemy mogli podzielić się także tą energią na żywo na scenie i mam nadzieję, że słuchaczy również tam nie zabraknie, przynajmniej
3: tak,
2: tutaj lokalnie, zapraszamy oczywiście. Mam nadzieję, że spodoba się wam to, co przygotowaliśmy.
3: Tak, zachęcamy do przyjścia do Graffiti. Ja wam życzę oczywiście świetnych koncertów i zapraszamy też na scenę w centrum. Myślę, że nasi słuchacze by byli bardzo zadowoleni.
0: Z pewnością wpadniemy.
3: Dzisiaj ze mną w studiu był Dominik, Jacek i Piotr z zespołu Skylorn, z lubelskiej grupy Skylorn. Zapamiętajcie sobie tę nazwę, wpadajcie na ich social media, zapiszcie sobie też datę 17 września, bo wtedy właśnie ich debiutancka płyta. No i już teraz w waszych głośnikach taki mały zalążek przedpremierowo, tylko u nas już teraz kawałek Zimny Dom.
4: Radio Centrum. Najwięcej

0: Mamy godzinę 17 na zegarach, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie wydarzeń.
1: Lubelscy łowcy główna mierzyli poszukiwanego 47-latka. O tym za chwilę. Powiemy także o biegu charytatywnym Sunrun 2026.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany. Doprowadzili do tego policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna z powiatu chełmskiego był poszukiwany m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. W okresie od co najmniej sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku działał we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Łasku, a także innych miejscach na terenie kraju. Według ustaleń lubelskich łowców głów mężczyzna ukrywał się w okolicach hiszpańskiego Alicante. Został zatrzymany przez hiszpańskich funkcjonariuszy. 47-latka doprowadzono już do zakładu karnego, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Każdy krok to cegiełka dobra. Przed nami bieg charytatywny Sunrun 2026. Celem inicjatywy jest przede wszystkim wsparcie hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. To także okazja do integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia, mówi Jakub Delega, główny koordynator wydarzenia.
2: Tak naprawdę jest to 5 kilometrów. Każdy uczestnik może je przebiec, może je przetruchtać, może przejść w swoim własnym tempie, dlatego że każdy krok i każdy uczestnik się liczy, bo nie zapominamy o tym, że ważne jest to, żeby i dobrze się bawić na tym naszym wydarzeniu, ale przede wszystkim też wspomóc hospicjum Dobrego Samarytanina, dla którego to robimy.
1: Oprócz biegu organizatorzy zaplanowali także festiwal. Na rodziny z dziećmi, bliskich biegaczy oraz seniorów będzie czekało wiele atrakcji.
2: Będzie muzyka na naszej scenie. Gościć będziemy lokalne zespoły, czyli Milion Limonów i Rzędziana Wąsaka. Będziemy też robić pokazy tańca, takie rzeczy będą na samej scenie, ale poza sceną. Będziemy organizować na przykład zbijaka po ciemku. Będzie nasz lubelski aeroklub, przyjedzie ze swoim szybowcem i prawdopodobnie również symulatorem lotu.
1: Dodaje Jakub Delega. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Parku Ludowym w Lublinie. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 15. Zapisy dla chętnych biegaczy są prowadzone do 9 września za pośrednictwem strony internetowej sunrun.pl. Rejestracja będzie możliwa także na miejscu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jedna spóźniona płatność nie zawsze przekreśla dalszą współpracę. Przedsiębiorcy często wychodzą z założenia, że kontrahent zasługuje na drugą szansę. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, czy dłużnik to jeszcze klient, u 85% firm ponownie rozliczyło się znacznie po terminie przynajmniej część partnerów. Oznacza to jednak, że sprzedający przez dłuższy czas finansuje działalność swojego odbiorcy.
3: Firma wykonuje kolejne zlecenie, ponosi koszty materiałów i transportu, podczas gdy poprzednia faktura nadal nie została zapłacona. Przy kilku opóźnionych płatnościach zaczyna się problem z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań, pensji, podatków, leasingu czy rozliczeń z dostawcami.
1: Mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG. To pokazuje, że relacje między wierzycielami a dłużnikami nie zawsze są jednoznaczne. Jednak spośród firm, które zdecydowały się ponownie zaufać niesolidnemu płatnikowi, zaledwie 15% uniknęło kolejnych problemów.
0: A my sprawdzamy sobie ponownie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 21 stopni Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 12. Ciśnienie to 1026 hektopaskali. Raport smogowy obecnie dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.com.

0: na naszej antenie Dine and Dash od The Strokes i z ich nowością, i nowością też jest wśród generacji Z, w sumie nowy trend, zaraz o tym powiemy, ale muszę przedstawić ponownie mojego gościa Ignacy Chodowski razem ze mną. Witam cię serdecznie.
1: Tak.
0: Powiem ci, bardzo ciekawy artykuł, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że CD-ki wracają i winyle, to teraz jest trend, że biblioteki wracają i że teraz młodzi właśnie, tacy jak my, nie chodzą na przykład się spotykać gdzieś do kawiarni, czy na siłownię, czy gdziekolwiek, tylko właśnie do biblioteki. Rośnie liczba czytelników i wypożyczeń. Spadek zainteresowania właśnie biblioteką ustabilizował się i teraz ponownie rośnie. Myślę, że to też między innymi dzięki BookTokowi, czyli temu takiemu na TikToku, jak poleca się różne bestsellery czy inne książki. I według danych GUS właśnie z zeszłego roku w bibliotekach odbyło się 168,5 tysiąca wydarzeń stacjonarnych, które przyciągnęły aż 5 milionów uczestników właśnie do tych bibliotek. I dodatkowo 4,5 miliona osób wzięło udział w zajęciach edukacyjnych i szkoleniach organizowanych przez biblioteki. To kiedy przeczytałeś, Ignacy, coś ostatnio?
1: Ja teraz czytam na przykład Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya, ale znam też artystów, którzy na przykład pisali o tym, że chcieliby się zakochać w dziewczynie z biblioteki, więc myślę, że jest to też bardzo dobry powód, żeby jednak pójść. Może się znajdzie miłość.
0: Tak, ale moja mama tak ostatnio powtarza, że wszystko wraca, wszystko co modne wraca. To tak jak i
1: CD-ki wszystko
0: wracają.
1: Ale też wraca.
0: Tak, ale to chyba dobrze. Zachęcamy do chodzenia do bibliotek.
1: Warto czytać.
0: Drodzy słuchacze, warto.

26 minut po godzinie 17, jak mogliście usłyszeć w dzisiejszej wywiadówce, tak akurat wpadł temat, że 7 września 1956 roku urodził się Ryszard Riddle, którego, myślę, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, tym bardziej słuchaczom naszej anteny. Riddle skończyłby dzisiaj 70 lat, także myślę, że z tej okazji nie może zabraknąć dżemu w naszej audycji. Harley mój, już teraz.

0: pół do szóstej na zegarach, a my po raz ostatni wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Korkować może się ulica Kunickiego po wypadku, który miał miejsce między ulicą Dąbrowską a Pawią. Możecie do nas pisać, jak wygląda tam sytuacja, ale za to na Jana Pawła II się przerzedziło, za to przy Alei Kraśnickiej, myślę, może się dalej korkować przy większych skrzyżowaniach. Tak samo może się korkować jeszcze Lipowa, Unicka czy Tysiąclecia przy Rondzie, ale tak ogólnie w mieście to powinno być już raczej spokojnie i ja wszystkim kierującym życzę szerokiej i spokojnej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: 19 minut pozostało do godziny 18, a my lecimy z imprezą FM. I w dzisiejszym przeglądzie, w dzisiejszej imprezie przegląd polskich zespołów. Na sam początek najbliższe wydarzenie w Zgrzycie, Slavic Metal Night w Fabryce Kultury Zgrzyt, która odbędzie się już 12 września. Zagrają 4 zespoły reprezentujące różne odmiany ciężkiego grania. Młotna Czarownice, Slave Keeper, Merkfolk, czy też For The Plot, którzy są swoją drogą z Lublina, a więcej info o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Zgrzytu. Kolejną polską grupą ważną, myślę, uwagi jest zespół Węże, którzy wystąpią w Warszawie 23 września w klubie Hydrozagadka. Węże powstały z potrzeby czystej, niekontrolowanej ekspresji, bez większego planu czy strategii, po prostu żeby dać upust emocjom. Ich muzyka łączy elementy hardcore punka z pływami metalu i jeśli chcecie ich posłuchać na żywo, no to bilety są dostępne na stronie organizatora. I na sam koniec koncert gości dzisiejszej wywiadówki, czyli Skylorn, którzy zagrają w Graffiti już 1 października. Jest to 4-osobowa formacja z Lublina. Ich muzyka łączy heavy rock z metalem, ale też i mocne, nisko strojone gitarowe riffy, czy melodyjne solówki, czy elektronikę i też agresywny wokal. 17 września wydają swój debiutancki album, także same nowości na pewno będą grane. I to, co lokalne, myślę, że warto wspierać, więc wybierajcie się na Facebooka Graffiti po więcej informacji o wydarzeniu.
1: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

Soundgarden zamyka nam dzisiejsze godziny szczytu. Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 18, co oznacza, że niestety, ale muszę się już z Wami żegnać. Emilia Bukowska była z Wami przez te ostatnie 3 godziny, ale nie odchodźcie jeszcze od nas zbyt daleko, bo już za moment serwis informacyjny, serwis sportowy i serwis kulturalny, a oczywiście o godzinie 19 kolejne wydanie audycji Płyta z Górnej Półki, także mam nadzieję, że się słyszymy, no a ja życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Wielkimi krokami zbliża się Lubelski Festiwal Nauki. Powiemy także o tym, co mogą zmienić nowe zasady korzystania ze smartfonów w szkołach. Wybiła 18, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Uczelnie w naszym mieście misję budowania mostów między środowiskiem akademickim a społeczeństwem realizują konsekwentnie. Przed nami 22. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do uczniów, nauczycieli i studentów, ale także mieszkańców miasta, regionu i kraju. W tym roku odbędzie się pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. W programie położono nacisk na nowoczesne technologie, kosmos czy innowacje, a na uczestników czekają m.in. warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy.
1: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
0: Mówi profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Sprawca kradzieży w sklepach i punktach gastronomicznych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i Komisariatu 5 Policji w Lublinie. Usłyszał już zarzuty. Do incydentów doszło pod koniec sierpnia. Podejrzanym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec Lublina, który dokonał kradzieży kilku telefonów komórkowych, gotówki oraz wyposażenia kuchennego. Szacunkowa wartość strat to około 15 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kradzież z włamaniem jest zagrożona karą do 10 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nowy rok szkolny przyniósł nowe zasady korzystania z telefonów. Smartfony mają zniknąć z rąk uczniów, ale czy sam zakaz wystarczy? Zmienione zasady korzystania z urządzeń mobilnych w placówkach obowiązują od 1 września. Nie można jednak oczekiwać, że samo ich schowanie poprawi wyniki w nauce lub rozwiąże problemy młodych ludzi. Dla mnie najciekawsze jest to, co może się wydarzyć nie tyle na lekcji, co na przerwach, mówi psycholog dziecięcy NLMED Hubert Szymczak.
2: Bo szkoła to przecież nie tylko miejsce, gdzie dziecko ma siedzieć i się uczyć. To też jedno z miejsc, gdzie uczy się funkcjonować z innymi ludźmi. Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo. Czasem zostać przez chwilę samemu i też sobie z tym poradzić. A telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej takiej sytuacji.
0: Ekspert podkreśla, że kilka godzin bez telefonu może mieć szczególnie wartość społeczną. To przestrzeń dla dziecka na zwyczajne bycie sobą. Czy sztuka może uczynić człowieka lepszym? To pytanie padnie podczas finisażu wystawy Piękno, Dobro, Fake, Współczesna, Kalokagatia, rzeźba Michała Jackowskiego. Pierwsza część wydarzenia obejmie oprowadzanie autorskie, które będzie ostatnią okazją do poznania perspektywy twórcy. Następnie uczestnicy wezmą udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Piękno, które pyta, sztuka, wolność, sens, w którym udział weźmie sam artysta oraz zaproszeni goście. Tematem rozmowy będą prace prezentowane na ekspozycji, a także zagadnienie logoterapii. Na finisarz wystawy pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 14 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Motorowi Lublin nie udało się powtórzyć wyczynu z wtorkowego wieczoru. Lubelska drużyna przegrała w meczu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Legią Warszawa 2-3. Decydujące bramki najpierw nowego remisu, a następnie zwycięstwa zdobył dla stołecznej ekipy Jakub Żebłakow.
4: Powinniśmy to spotkanie wygrać i myślę, że wszystko się układało i jeden stały fragment gry gdzieś zmienił, dał nadzieję Legii na to, że oni mogą cokolwiek zrobić, później drugi, trzeci gol tak samo. Ciężko cokolwiek powiedzieć racjonalnego, bo tak jak mówię, no jest w nas na pewno takie poczucie, że ten mecz nie powinien tak się zakończyć, a z takim rywalem jak Legia, która jest bardzo wyrafinowana i żyje z każdego prezentu, bo to my dzisiaj myślę, że w drugiej połowie szczególnie tworzyliśmy sytuację, mieliśmy sytuację na 3-1 do zamknięcia meczu i nie strzelamy. A później dajemy kolejne prezenty Legii, a Legia, jeżeli daje im się prezent, to po prostu wykorzystuje.
3: Mówił po spotkaniu zawodnik gospodarzy Bartosz Bereszyński. Kolejny mecz podopieczni Mariusza Misiury rozegrają w piątek 11 września o godzinie 18. Rywalami żółto-biało-niebieskich w wyjazdowym starciu będzie znajdujący się na ostatnim miejscu w tabeli Raków Częstochowa. W niedzielnych spotkaniach polskiej ligi Górnik Zabrze pokonał 1-0 Kraków.

0: Brązowy medal turnieju przypadł zatem reprezentacji Serbii, natomiast w meczu o złoto po prawdziwym thrillerze Turczynki pokonały Italię w tiebreaku 3-2. Zmieniamy dyscyplinę na żużel. Orlen Oil Motor Lublin przegrał w premierowej rywalizacji półfinałowej z Press grupą deweloperską Toruń 42-48.
1: Dzisiaj na pewno zwyciężyła drużyna lepsza. Drużyna toruńska była szybsza na startach, nie traciła punktów na dystansie i odniosła zasłużone zwycięstwo. Ta pierwsza seria zdecydowanie ustawiła mecz. Przegrywaliśmy po niej 10 punktami. Tego już jakby nie udało nam się podnieść z tej porażki. Mimo, że potem już ten mecz miałby taki bardziej wyrównany przebieg, nawet po chyba 12 biegu wyszliśmy na prowadzenie. No niestety cały mecz drużyna toruńska okazała się drużyną lepszą i bardziej wyrównaną.
0: Mówił po spotkaniu trener lublinian Jacek Ziółkowski. Aby odwrócić losy rywalizacji i awansować do finału, Koziołki muszą wygrać w Toruniu różnicą co najmniej 8 punktów. Spotkanie rewanżowe zaplanowane jest na niedzielę 13 września o godzinie 19:30. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend ścigania w Formule 1. W ostatnich dniach najlepsi kierowcy świata rywalizowali na legendarnym włoskim torze Monza. Najlepszy podczas niedzielnego wyścigu okazał się reprezentujący Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. 20-latek został pierwszym włoskim kierowcą triumfującym na torze Monza od 1966 roku. Drugi do linii mety dojechał klubowy kolega Antonelliego George Russell, a na najniższym stopniu podium stanął Max Verstappen z Red Bulla. Kolejny wyścig królowej motosportu czeka nas już w najbliższą niedzielę. Wówczas kierowcy będą walczyli o punkty w ramach Grand Prix Hiszpanii.
2: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Przyszła pora na cotygodniowy przegląd kulturalnych wydarzeń w naszej okolicy. Przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie wkracza w kolejny sezon artystyczny. Czego może spodziewać się publiczność? Dzisiaj świeżo upieczony dyrektor instytucji Mateusz Matyszkowicz przedstawił swój program. Jedną z najważniejszych rzeczy w nim zawartych jest pomysł na tworzenie repertuaru. Od kolejnego sezonu ma być on opracowywany w dwóch stopniach.
2: Najpierw będzie tworzona strategia repertuarowa na dany sezon. W tej strategii zdefiniujemy, czego oczekujemy, jakich sztuk. Nie mówiąc tytułami i autorami jeszcze, nie mówiąc o twórcach, których zaprosimy, ale mówiąc o zapotrzebowaniach programowych. Będzie też ta strategia publiczna. W związku z tym twórcy, którzy chcieliby dołączyć, którzy chcieliby złożyć swoje propozycje, będą wiedzieli, czego teatr szuka.
1: Mówi Mateusz Matyszkowicz, dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Strategia na przyszłość ma odzwierciedlać zarówno potrzeby widowni, jak i ambicje artystyczne pracowników instytucji. Dobry repertuar to repertuar zrównoważony, który na nie odpowiada, dodaje Mateusz Matyszkowicz.
2: Nie wyobrażam sobie sezonu bez dobrej tragedii antycznej. Zacznijmy od Sofoklesa i taką ambicją na najbliższe 3 sezony będzie cała trylogia tebańska. Na pewno powinna być przynajmniej raz w roku żelazna klasyka europejska. Trzeci poziom to żelazny kanon literatury polskiej i raz na sezon nowy dramat polski.
1: Nowy dyrektor instytucji planuje także otwarcie szkoły dramatopisarstwa. Miałoby to umożliwić około 10 młodym mieszkańcom regionu pracę indywidualną z tutorami. Chodzi o uznane nazwiska ze świata dramatopisarzy i scenarzystów, którzy pomogliby zainteresowanym wejść w zawód.
0: Espresso kulturalne.
1: Jak lokalne opowieści można przedstawić w sztuce? Nadchodzi wernisaż wystawy Zasłyszane. Ekspozycja obejmie 15 autorskich kolaży Doroty Opolskiej Maksym. Są one inspirowane baśniami i legendami Lubelszczyzny. Każda praca czerpie z historii pełnych symboli, metafor czy ponadczasowych wartości. Nie są to dosłowne interpretacje legend. To, co zobaczą odwiedzający, ma ich nakłonić do własnych interpretacji. Wernisaż odbędzie się już jutro o godzinie 13 w filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Udział jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Niektóre opowieści nie trafiają do książek ani archiwów, pozostają jedynie w rodzinnych wspomnieniach. Warsztaty w poszukiwaniu małych historii pokażą, jak je ocalić i zachować dla kolejnych pokoleń. Uczestnicy nauczą się, jak rozmawiać ze świadkami przeszłości i w jaki sposób rejestrować ich relacje. Poznają również miejsca, w których można odnaleźć stare zdjęcia, listy czy dokumenty oraz dowiedzą się, jak sprawdzać ich wiarygodność. Zajęcia poprowadzi dziennikarka Marta Strzelecka.
3: Te warsztaty są takimi spotkaniami, podczas których sprawdzamy, jak badać lokalną historię, taką najbliższą, najbliżej nas. Historię związaną z tymi miejscami, z których pochodzimy, z najbliższym otoczeniem, z rodzinami. To jest punkt wyjścia do tych spotkań, a jednocześnie uczę tego, jak korzystać z warsztatu w archiwach i w takich poszukiwaniach związanych z moim doświadczeniem dziennikarskim, czyli w nagrywaniu rozmów.
1: Mówi Marta Strzelecka, autorka książki Ziemianki, co panie z dworów łączyło z chłopkami. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek w godzinach od 17.30 do 20.30 w księgarni kawiarni Między Słowami przy ulicy Rybnej 4/5.
0: Espresso kulturalne.
1: Przed mieszkańcami kolejny wieczór wypełniony brzmieniami. Nadchodzi koncert klasycznie i romantycznie. Publiczność usłyszy grupę muzyczną z Lublina. Spotkanie poprowadzi z kolei Bożena Korżan. W programie znalazły się m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Franza Schuberta czy Roberta Schumana. Muzyczne wrażenie zapewnią Ewa Dudek, Mateusz Dudek oraz Bożena Korżan. Na koncert pójdziemy w najbliższą środę na godzinę 17 do pracowni Miniatura w Dzielnicowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów. Udział jest bezpłatny. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu materiałów pomagała Oksana Kostiuk. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: reklam.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

0: Płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu.
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

Myślę, że minęło już wystarczająco dużo czasu. Za naszymi oknami zrobiło się już klimat taki mocno wieczorny, 7 minut po godzinie 19. Mamy poniedziałek 7 września. Przy mikrofonie Jakub Gryz i dziś z ogromną przyjemnością mam okazję poprowadzić audycję Płyta z Górnej Półki na antenie Akademickiego Radiocentrum. Cały zamysł tej audycji to oczywiście przegląd najważniejszych krążków muzyki rockowej w całej historii tego gatunku. No i dziś przyjrzymy się, uważam, jednemu z najważniejszych krążków, jeżeli chodzi o nurt postpunkowy, rock gotyckiego, chłodnej fali. No i generalnie jeden z najważniejszych i najlepszych albumów lat już 80. Ja od razu, zanim przejdziemy do konkretów, to zdradzę, że dziś mogę być w nie najlepszej formie. Niestety, choroba ma to do siebie, że nie da się wybrać terminu owej choroby, więc z góry przepraszam za małe problemy, jeżeli chodzi o formę wokalną. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Koneserzy muzyki postpunkowej oczywiście już wiedzą, jaki zespół dziś sobie sprawdzimy i jaki album. Oczywiście mowa tutaj o formacji Joy Division. Kawałek Atrocity Exhibition to jest numer, który otwiera drugi, no i niestety ostatni album tej formacji, czyli Closer, premiera 18 lipca 1980 roku. Krążek wydany przez Factory Records w słynnym już Manchesterze. Krążek wydany 2 miesiące po tragicznej śmierci Jana Curtisa i jest to album, który no jest genialny po prostu. Jednym słowem mogę określić. Może przejdziemy po prostu do konkretów muzycznych, do rozbicia tego. No, na sam początek, sesje nagraniowe do tego krążka rozpoczęły się jeszcze na początku marca. W innym studiu, bo początkowo ich debiut, czyli Unknown Pleasures, było produkowane w Strawberry Studios w mieścinie takiej jak Stockport w 79 roku, no to w 1980 nastąpiły zmiany i to naprawdę spore, bo tym razem Closer zostało nagrywane w studiu Britannia Row, w którym Pink Floydzi nagrywali m.in. takie krążki jak Animal, czy z Animals, czy na przykład słynne The Wall. No, więc zmiana spora. No i perkusista Stephen Morris w ogóle określił świetnie klimat tamtego miejsca. Mianowicie było bardzo szorstko. Był taki klimat brutalistyczny, ale z drugiej strony wyposażenie, które posiadali panowie w studiu, no to jest absolutna topka jak na tamten okres. Jeżeli chodzi o takie ogólne określenie brzmienia albumu Closer, no to o ile Unknown Pleasures miało takie brzmienie, oczywiście klimatyczne, mroczne, ale bardzo wyraziste i momentami mocne bardzo, no to natomiast Closer jest bardziej wyciszone, tak jakby znajdowało się w jakimś cieniu. Brzmienie jest takie, jakby miało się rozpaść w każdej chwili. I wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie, które przytoczył jeden z recenzentów z magazynu Enemy, Charles Shermery. Swoją drogą Enemy uznało album Closer jako najlepszy krążek 1980 roku. Czy zasłużenie? W moim przekonaniu tak. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o zmiany. Druga kwestia jest zmiana w brzmieniu, a mianowicie wprowadzenia o wiele większej ilości syntezatorów, których jest po prostu masa na Closer. Za chwilę sprawdzimy sobie kawałek, który jest w sumie zdominowany przez syntezatory. A jest to bardzo prosta sprawa. Dlaczego tak nastąpiło? Bo Ian Curtis, jak i pozostali członkowie tego zespołu, byli po prostu zajarani muzyką formacji Kraftwerk. Dlatego przed koncertami Joy Division można było usłyszeć właśnie Trans Europe Express. Ale może przejdźmy do omawiania już utworów. Atrocity Exhibition to jest tytuł kawałka, jak i również zbioru opowiadań J.G. Ballarda. Nie będę omawiał, o czym jest w ogóle owy zbiór, ale w wielkim skrócie takim kluczowym motywem jest alienacja. I w sumie Atrocity Exhibition jest o tym samym. Co ciekawe, tytuł Ian Curtis wykorzystał dopiero przed w ogóle przeczytaniem tej książki, co jest dosyć zabawne, jednak trzeba też przyznać. Numer, który jest zaproszeniem w sumie. This is the way, step inside, właśnie, żeby wprowadzić nas właśnie w ten album, w ten klimat bardzo ciężki, mroczny, no i bardzo osobisty, trzeba przyznać. Jeden z takich kluczowych motywów tego kawałka to również jest kwestia przyjemności, jaką mają odbiorcy, taką wojerystyczną przyjemność z oglądania i spoglądania na artystów, którzy się rozpadają na naszych oczach. Ale Atrocity Exhibition możemy już zamknąć. My przejdziemy za chwilę do następnego numeru, który myślę, że nadawałby

idealnie na singiel promujący ten album, pomimo tego, że żadnych singli promujących Closer nie było. Mowa tutaj o kawałku Isolation. Numer, który, tak jak wspominałem wcześniej, jest kompletnie zdominowany przez syntezatory. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, ciekawe jest naprawdę zakończenie tego utworu, gdzie urwany jest po prostu w pewnym momencie. Nie wiadomo dlaczego i myślę, że dobrym pomysłem jest po prostu przesłuchanie tego kawałka, bo ja już za dużo się rozgadałem.

ładnie się złożyło. 19 sekund, 19 minut i godzina 19 już na naszych zegarach, a za nami Passover, czyli kawałek od zespołu Joy Division z płyty Closer, którą dziś sobie omawiamy w ramach audycji Płyta z Górnej Półki. Zanim przejdziemy w ogóle do omówienia tego utworu, warto powiedzieć o takim jednym z najważniejszych momentów w historii nie tylko tego zespołu, ale generalnie w życiu Iana Curtisa, mianowicie mowa tutaj o występie pierwszym Joy Division poza granicami Wielkiej Brytanii. Mowa tutaj o koncercie w Brukseli w klubie Plan K w październiku 1979 roku. Bo po pierwsze, wtedy odbył się koncert, jakieś spotkanie literackie. Koncert właśnie Joy Division oraz takiej formacji jak Cabaret Voltaire. Natomiast trzecia postać, czyli headliner tego wydarzenia, to było spotkanie literackie z Williamem Burroughsem. Curtis w tamtym momencie chciał się spotkać właśnie z Burroughsem i poprosić go, aby podpisał mu kopię książki. Ten powiedział mu, aby spadał, tak w łagodnie słowach. Ale to jest kwestia taka bardziej ciekawostkowa. Druga, taka ważniejsza, to jest taka, że po zakończeniu tego koncertu spotkał belgijską dziennikarkę oraz współorganizatorkę tego koncertu, czyli Annick Honoré, z którą wszedł później w romans. Romans, który okazał się bardzo kluczowy w sumie w ramach pisania materiału na Closer. Passover to jest kawałek o przemianie, o próbie przeżycia jakiegoś rozpadu z nadzieją, że po tym rozpadzie, po przeżyciu tej utraty przyjdzie coś dobrego, że nastąpi jakiś katarzis, że nastąpi właśnie coś nowego w życiu. To jest oczywiście odnoszenie się do tej relacji z dziennikarką, natomiast jeżeli chodzi o kwestię drugą, Passover, co to oznacza w ogóle w języku angielskim? No oznacza paschę. Motyw, czy też kwestie religijne są elementem właściwie wszędzie obecnym na Closer, jak i też i pozostałych utworach Joy Division. No, to pamięta kawałek Disorder i tekst To Find a Guide to Come and Take Me by the Hand. No to oznacza oczywiście kwestie poszukiwania siły wyższej, która by poprowadziła kogoś. W tym wypadku Iana Curtisa. No jednak bohater jest jednak pesymistą już jednak w tej kwestii i określa się jako postać opuszczoną przez Boga. Zrobiło się też pesymistycznie w naszej audycji, ale spokojnie. Wspominałem o tym, że Closer to jest album przepełniony elementami muzyki elektronicznej, dużo syntezatorów, etc., etc., ale część utworów była pisana jeszcze z myślą o tych typowych, rockowych, raczej korzeniach. Przykład właśnie, to jest numer nie tylko Passover, ale również następny, czyli Colony, który został napisany jeszcze w połowie 1979 roku, kiedy w ogóle jeszcze panowie nie myśleli nad nagrywaniem drugiego albumu. Według Petera Hooka, czyli basisty tego zespołu, to jest najbardziej tradycyjny kawałek Joy Division z całego tego albumu. Pojawiał się on właściwie na wielu koncertach w ogóle przed premierą tego krążka i myślę, że możemy sobie go sprawdzić już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

I w tym momencie dobiliśmy już do półmetka zarówno naszej audycji, jak i zarówno krążka, który sobie dziś sobie przesłuchujemy, można powiedzieć. Pół godziny zostało nam do 20. Przypominam, to jest audycja Płyta z górnej półki na antenie Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie Jakub Gryz. No i przypominam, po raz kolejny gramy dziś płytę Closer zespołu Joy Division. Zanim sobie przejdziemy w ogóle do omówienia utworów, które przesłuchaliśmy i przesłuchamy, to jeszcze przypominam o tym, że kawałek Colony to nawiązanie w ogóle do kolonii karnej Kawki. Nie wiem, dlaczego w ogóle o tym zapomniałem. Miałem to zapisane, ale nie powiedziałem. No, może to właśnie z ekscytacji. Z innych rzeczy takich ciekawostkowych warto powiedzieć o kwestii oprawy graficznej. No oczywiście za okładkę odpowiada nadworny grafik Factory Records, czyli Peter Saville, który zaprojektował oczywiście również debiut Joy Division, okładki dla New Order, jak i wielu różnych artystów z Wielkiej Brytanii. No i w przypadku Closer mówimy tutaj o okładce, która przedstawia fotografię w wykonaniu Bernarda Wolfa, a konkretniej zdjęcie przedstawia figury z mogiły rodziny Appiani na Cimitero Monumentale di Staglieno w Genui. Ale dobry jestem jednak ze włoskiego. Co ciekawe, no to jest oczywiście nagrobek i wydaje się, że wybór tej okładki nastąpił dopiero po śmierci Jana Curtisa. No nie, wręcz przeciwnie, to właśnie wokalista zdecydował się na to, żeby wybrać taką grafikę, a nie inną do przedstawienia albumu, które sobie dziś omawiamy. Drodzy słuchacze, kawałek A Means to an End za nami. To jest ostatni numer z tak zwanej strony A, strony pierwszej tego krążka. Jeden z bardziej takich gitarowych kawałków. I o czym jest? O rozpadzie, można powiedzieć. Rozpadzie samego siebie, o rozpadzie własnych w ogóle zmysłów, tego jak się czujemy i rozpadzie też związków, o czym też wspominaliśmy trochę wcześniej. Dalej, następny utwór otwiera natomiast stronę B, drugą część tego krążka i to jest jeden z najpotężniejszych numerów, jaki możemy sobie przesłuchać właściwie w ramach dzisiejszej audycji. Mowa tutaj o kawałku Heart and Soul, to jest akurat jeden z kawałków już bardziej syntezatorowych, no ale no, idealny numer. Kwestia, ta sekcja rytmiczna jest idealna, jeżeli chodzi o ten kawałek, no i oczywiście wszystko to podane w sosie melancholii i smutku. Typowe Joy Division z tego okresu, no w sumie z którego nie byli. Więc może sprawdźmy sobie to już teraz.

chłodno zrobiło się na zewnątrz, jak i również na naszej antenie. Joy Division 24 Hours na 982 FM w audycji, przypominam, płyta z górnej półki. Rzucamy dalej kolejną ciekawostką, chociaż bardzo pesymistyczną trzeba przyznać, bo na kilka tygodni przed śmiercią Iana Curtisa ten przebywał u swojego kumpla z zespołu gitarzysty Bernarda Sumnera na 2 tygodnie i obaj byli zajawieni tak zwaną hipnozą regresyjną. No i właśnie podczas jednej takiej sesji hipnozy Ian Curtis opowiedział o tym, kim był w przeszłości. No i przedstawił obraz, mroczny to jest za mało powiedziane, a mowa tutaj konkretniej o tym, że przeniósł się w stronę XVI-XVII wieku, w stronę Francji konkretniej, na wsi nieopodal Lyonu, gdzie po jakiejś wojnie albo bitwie można było zauważyć pola martwych żołnierzy nieopodal opactwa. Jak sam przyznał, był wtedy w postacią najemnika z profesji i wybrał złą stronę i został przetrzymywany przez 4 lata jako więzień. Jest ciężko, jest grubo, chyba tak można najlepiej określić stan tego, no jakże wielkiego muzyka. 24 Hours to jest kolejny numer z drugiej części Closer. No i to jest kawałek, który jest, no, widoczna jest dynamika, to bardziej cicha i później mocniejsza część tego kawałka, o tak powiedzmy, nie chcę mówić, że naprawdę jakaś ciężka pod względem gitar i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie ciekawy utwór. Swoją drogą premiera tego kawałka nastąpiła jeszcze przed oczywiście wydaniem tego albumu, tylko w ramach koncertu w październiku 1979 roku w klubie Factory w Manchesterze oczywiście. No i jedna z recenzji z tamtego czasu określała, że ten kawałek to jest punkt centralny albumu, który rozpoczyna się od najbardziej przejmującego motywu basowego, jaki można sobie wyobrazić, na co Peter Hook powiedział, że to oczywiście w 100% prawda, jeden z najlepszych kawałków tego albumu, i dodał do tego, że to jest kawałek, którym no można poczuć coś, co mogłoby być lepsze w przyszłości, ale no niestety to się nie udaje i co nam łamie serduszka, można powiedzieć. Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca. Zostały nam jeszcze 2 utwory i ja osobiście przyznam, że następny kawałek to jest taki punkt kulminacyjny całego Closer. Mowa tutaj o numerze The Eternal. Jeżeli mielibyśmy tak określić krótko, o czym jest ten kawałek, no to mam wrażenie, to jest najlepsza piosenka, jeżeli chodzi o przeniesienie was na pogrzeb. Taki senny, oniryczny spacer właśnie w trakcie pogrzebu. Bardzo mocny kawałek pod względem smutku, melancholii. No a brakuje mi aż słów, dlatego sprawdźmy sobie już teraz. The Eternal. Joy Division.

Joy Division i kawałek The Eternal na 98.2 FM, czyli wieczny. No i na wieczność na pewno zapamiętamy sobie ten krążek, który przeszedł, no nie ma co tutaj ukrywać, absolutnie do kanonu muzyki postpunkowej, gotyckiej, generalnie rockowej. No i drodzy słuchacze, The Eternal, w ogóle tak jeszcze dodam ciekawostkę, że to jest jedyny utwór tego zespołu, w którym można usłyszeć fortepian, pomimo tego, że Peter Hook się sprzeciwiał temu, bo uznawał to, że to w ogóle odchodzi od ich korzeni punkowych, ale po przesłuchaniu tego albumu, no powiedzmy sobie wprost, gdzie tu już jest punk? No nie ma absolutnie. Został nam jeszcze jeden kawałek, który zamyka ten genialny krążek, czyli Closer, i mowa tutaj o numerze Decades. Jeżeli oczekiwaliście, że będzie jakiś happy ending na zakończenie tego albumu, zakończenie też naszej dzisiejszej audycji, no w tej kwestii może to pojawi się jakiś happy ending, ale jeżeli chodzi o album, nie ma żadnego happy endingu. No dociska po prostu do końca muzyka zespołu Joy Division w ramach tego kawałka Decades na zakończenie naszej audycji, jak i również albumu. No i co tu jeszcze może dodać, jeżeli chodzi o podsumowanie? No bez wątpienia, chyba wszyscy wiedzą. Ja to już powtarzam milion razy, ale będę zawsze. No to jest jeden z najważniejszych zespołów rockowych wszechczasów i zasłużenie w tym roku akurat zostali nominowani do Rock and Roll Hall of Fame, nie tylko jako Joy Division, ale również jako New Order. No i jak wszystko pójdzie dobrze, to New Order sobie też w przyszłości sprawdzimy w ramach audycji Płyta z Górnej Półki. Koniec, drodzy słuchacze, zamykamy już naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam was oczywiście na przyszłe wydanie Płyty z Górnej Półki, oczywiście za tydzień, w poniedziałek, po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum, a przy mikrofonie był Jakub Grys. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Trzynaście. Dwanaście. Jedenaście. Dziesięć. Dziewięć.
2: Eight.

czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.